apinjigana ngomi manyo ikurukinyo anapinjigana ngomi dwaro kamineni sungo no nyiri moko gomba gomba kamineni sungo no nyiri moko ywaga ywaga otmineni ringo no mon moko gomba gomba otmineni ringo no mon moko ywaga ywaga Dicho mine ni sungo nong, nyiri moko gomba gomba mama. Dicho mine ni sungo nong, nyiri moko gomba gomba mama. Kamine ni sungo nong, munu moko ywaga ywaga. Dato mine ni ingo nong, chuo moko gomba gomba mama. Yalamo mi sungo nong, nyiri moko gomba gomba mama.

braccia e attacca al nego. Onyango ngayo, margi jojo poko, jojo poko. Seme, seme, seme, ongoro jamnazi, okea salamu. John Omolo, Omolo Katiba.